0: Radio Fruška Gora na 105 MHz.
1: Muzika za srce i dušu na 105 MHz. Vaš radio Fruška Gora.